0: Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem.
1: Dziewięć.
2: Dziesięć.
1: Jedenaście.
3: Dwanaście.
4: Trzynaście.